0: Radio Prača.
1: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani.